0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll.
4: Podoba mi się pewien wierszyk na ten temat. Posłuchaj. Wierz tak, jak wierzę ja, nie więcej i nie mniej. I przyznaj, że mam rację, tylko ja i nikt inny. Myśl tak samo jak ja, jedz to, co ja jem, pij tylko to, co ja piję. Wyglądaj, jak ja wyglądam. Rób zawsze to, co ja robię, bo wtedy i tylko wtedy będę z tobą w jedności. No proszę.
3: Ludzie często przychodzą do kościoła również, a niekiedy głównie po to, żeby ocenić status innych. Natura ludzka ma swoje słabości. Zaczynamy tworzyć hierarchię. Określamy status innych, przypisujemy im jakiś poziom dojrzałości i na tej podstawie wyznaczamy pozycję w grupie. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia pastor Chuck Swindoll obali pojęcie klasy lub rangi w rodzinie Bożej. Rozważamy 14 rozdział Listu do Rzymian. Wykład, którego drugą część za chwilę usłyszymy, nosi tytuł Łaska w praktyce. Najpierw jednak krótka modlitwa.
4: Pomódlmy się. Ojcze nasz, spoglądamy w przeszłość z pewnym żalem, ponieważ mija czas i dociera do nas, że jest wiele spraw, których nie załatwiliśmy tak, jak powinniśmy. Jest sporo przypadków, kiedy to nie postępowaliśmy tak, jak powinniśmy, a nawet nie byliśmy blisko tego, jak powinniśmy postąpić. I to jest powód, że mamy poczucie winy. Jesteśmy sobą rozczarowani. Chcielibyśmy się z tego podnieść. Niektórzy z nas przeszli przez okrutne próby, które spowodowały, że upadliśmy na kolana i na twarz. Czasami nie wiedzieliśmy, gdzie się udać i gdyby nie Ty, to byłoby z nami bardzo źle. Ty dobrze wiesz, jakbyśmy skończyli. Jakże ciemne są takie noce i jak bardzo dłużą się takie dni. Jakże łaskawy jesteś, że nas przez nie przeprowadzasz. Ojcze, nie ma sensu mówić Ci tego wszystkiego, ponieważ Ty doskonale wszystko wiesz. My po prostu przychodzimy przed Twoje oblicze tacy, jacy jesteśmy. Nie mamy nic do ukrycia. A nawet gdybyśmy próbowali, to i tak by się nam to nie udało. Nie możemy niczego udowodnić. Nigdy nas też o to nie prosiłeś. Chcemy oddawać chwałę Tobie i Twojemu Synowi. Chcemy oddawać chwałę Twojemu Słowu, które masz dla nas i które jest dobre. Dzięki Twojej łasce zostało ono wydrukowane w naszym języku i zachowane dla nas, abyśmy mogli je samodzielnie czytać i wprowadzać w czyn. Panie, mam dzisiaj do powiedzenia rzeczy, które mogą nas oskarżać i proszę, aby nie było w tym ani grama pychy czy arogancji, aby nie pojawiało się to w czymkolwiek, co będę mówił, bo wówczas ktoś może pomyśleć, że to ja jestem wzorem do naśladowania. Te kwestie oskarżają mnie tak samo jak każdego z nas. Tak więc, Panie, proszę Cię, abyś pokazał każdemu z nas z osobna wartość Twojej prawdy. Sprawdź, proszę, aby zmieniło to nasze życie i aby dzięki Twojej łasce rezultatem był początek zmian, które będą w nas zachodzić. Spraw, proszę, byśmy przestali być tacy osądzający i zaczęli koncentrować się na rzeczach, które nas łączą. Proszę o to w imię Zbawiciela. Amen.
3: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę, że aktualnie emitowanych audycji można słuchać w czasie najbardziej dla siebie dogodnym na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. A teraz już wykład doktora Chucka Swindolla zatytułowany Łaska w praktyce. Czyta Zygmunt Karel.
4: W Kościele zawsze były konflikty. Szczerze mówiąc, nie moglibyśmy znaleźć dziedziny, w której część Bożych ludzi nie skakałaby sobie nawzajem do gardeł. Wszystko to ma na celu, byśmy nauczyli się żyć razem nawet wtedy, kiedy się nie zgadzamy. Kiedy zaczynamy czytać 14 rozdział listu do Rzymian, to dochodzimy do tematu, który może się nam wydawać nieco zakręcony. O co tu chodzi z tym jedzeniem mięsa lub też ze świętowaniem pewnych dni? No cóż, gdybyś żył w pierwszym stuleciu, to byś rozumiał. Pozwól, że poświęcę temu kilka minut. Wielu spośród Rzymian, którzy nawrócili się z pogaństwa, wychowywało się w świecie, gdzie oddawano cześć bożkom. Bożka czczono w taki sposób, że przynoszono na jego ołtarz mięso, które spalano tam w ogniu na jego cześć. Niecałe mięso było tam spalane. W tamtych czasach nie było lodówek i ta część mięsa, która nie spłonęła, była zabierana zwykle przez jakiegoś obrotnego handlarza. Zabierał on resztę tego mięsa, kroił je, zamieniał na pyszne kotlety i sprzedawał na targu mięsnym. Chrześcijanie, ludzie nowonawróceni, którzy wywodzili się z tej tradycji, mówili do tych, którzy jedli takie mięso: nie, nie rób tak, to jest okropne. Jeśli zjesz takie mięso, to będziesz skalany bałwochwalstwem. Byli też inni chrześcijanie, którzy pytali: ale o co ci chodzi? Przecież bożek to wielkie nic, kawałek drewna, kamienia czy gliny. To jest po prostu bożek i tyle. Tak więc byli tam ludzie, którzy jedli mięso i tacy, którzy mięsa nie jedli. Tak bardzo różnili się między sobą, że Paweł określił ich specjalnymi słowami. Ci, którzy mieli skrupuły i poczucie, że nie mogą jeść mięsa, byli nazwani słabymi. Należało ich nauczać i doprowadzić do dojrzałości, aby przekonali się, że w tym mięsie nie ma niczego złego. Natomiast ci, którzy byli silni, mieli tendencję do poniżania tych słabych. Oni powinni się nauczyć, że mają się uspokoić i wyjaśniać to. Jedząc mięso, odnaleźliście wolność, ale nie odrzucajcie słabego brata. A ty, słaby bracie, nie bądź legalistą próbującym sprawić, by twój silny brat żył i postępował według twoich przekonań. Tak przy okazji, silny bracie, nie próbuj uczynić słabego brata tak silnym jak ty, ale daj mu czas, by dorósł. Sądzę, że tych silnych Paweł prosił, by to wyjaśniali, a do słabych mówił, aby wzrastali. Po tym krótkim wyjaśnieniu spójrzmy na początek pierwszego wersetu rozdziału 14. Paweł pisał do chrześcijan w Rzymie, a tak przy okazji to był to dosyć poważny problem w tamtych czasach. Być może powinienem powiedzieć, że była to dla nich kwestia takiej wagi, jak sporne kwestie są ważne dla nas obecnie, chociaż nie dotyczą dziś jedzenia mięsa i obchodzenia różnych świąt. My zajmujemy się innymi sprawami. Jak tylko zacznę je wymieniać, od razu będziesz wiedział, po której stronie jesteś. Nie musisz mi na to odpowiadać. Posłuchaj zatem. Napoje alkoholowe, narkotyki, leki. Powinieneś je zażywać, czy też się modlić, aby Bóg uzdrowił cię bez stosowania leków? A co z tymi, którzy używają lekarstw w niewłaściwy sposób lub stosują za dużo przepisanych leków? Dalej, gra w karty. Gry, które są związane z hazardem. Totolotek. Kolejną sprawą jest taniec. Czy możesz tańczyć, czy też nie powinieneś? Czy taniec jest w porządku? Teatr. Czy można chodzić na przedstawienia teatralne? A co z kinem? Czy chrześcijanie mogą chodzić do kina? Muzyka. No cóż, wszędzie gdzie jestem jest muzyka. Co z muzyką? Każdy kościół, który znam, ma problem z muzyką. Jest ona zbyt współczesna lub zbyt tradycyjna. Lub też tego jest za mało, a tego za dużo. Dobra materialne. Może masz ładny dom? A może masz dwa lub trzy ładne domy? Ale ludzie, którzy nie mają ładnych domów, mają tendencję do osądzania tych, którzy je mają. Jak oni mogą mieszkać w takim pięknym miejscu? ale to nie jest twoja sprawa, gdzie oni mieszkają. Wzrastaj, stawaj się bardziej dojrzały. Jesteś częścią ciała Chrystusa i to nie jest twoja sprawa, że ktoś nie mieszka tam, gdzie ty. Chodzi o to, że mamy nieraz takie dwie mocne postawy. Jedna strona osądza tych, którzy żyją w jakiś tam sposób, a druga strona potępia tę pierwszą. Ci silni poniżają tych, którzy nie mogą podnieść 200 kilogramów. Oczywiście nie w sensie dosłownym, tylko duchowym. A słabi mają tendencję, aby pogardzać tymi, którzy korzystają z wolności i sądzą, że to, co oni robią, nie jest w porządku. Ciesz się tym, co sprawia ci przyjemność w granicach zdrowego rozsądku. Nie rób niczego, co jest niezgodne z Pismem i żyj swoim życiem, dobrze? Rozpogódź się, dorośnij. Dobrze, wróćmy więc do naszego tekstu. Bardzo podoba mi się zdanie wprowadzające. Do tych, którzy są słabi w wierze, odnoście się z całą życzliwością. Wy, którzy jesteście silni, przestańcie poniżać tych słabych, przyjmijcie ich. Do tych, którzy są słabi w wierze, odnoście się z całą życzliwością, nie czyniąc się sędziami ich wątpliwości. Popatrz teraz, w wersecie drugim mamy podzielone opinie. Ktoś jest przekonany, że może jeść wszystko. Teraz wiesz, co to znaczy. Ta osoba w tym tekście jest nazwana silną, ale obok są słabi jeszcze w wierze i ci jedzą tylko jarzyny. Jedzenie warzyw daje mi większe poczucie bezpieczeństwa. Moje sumienie mówi mi, że powinienem jeść tylko jarzyny. No to w porządku. Jeżeli tak sobie postanowiłeś, to wspaniale. Ale nie wywieraj na mnie presji, abym ja też jadał tylko jarzyny. To jest twoja dieta. Trzymaj się jej. Kup sobie to, co chcesz. Przygotuj to, zjedz, ale nie zmuszaj do tego samego kogokolwiek. Niechże w takiej sytuacji ten, który je wszystko, nie okazuje pogardy temu, który powstrzymuje się od pewnych pokarmów. Rozumiesz? To jest po prostu zdrowy rozsądek. Czytajmy dalej. I na odwrót. Ten ostatni niech nie rzuca wyroków potępienia na tego, który je wszystko, bo i tego również Bóg nie odrzucił. Na dobrą sprawę można by powiedzieć, że nie odrzucił ani jednego, ani drugiego. Podoba mi się pewien wierszyk na ten temat. Posłuchaj. Wierz tak, jak wierzę ja. Nie więcej i nie mniej. I przyznaj, że mam rację, tylko ja i nikt inny. Odczuwaj, jak ja czuję, myśl tak samo jak ja, jedz to, co ja jem, pij tylko to, co ja piję. Wyglądaj, jak ja wyglądam. Rób zawsze to, co ja robię, bo wtedy i tylko wtedy będę z tobą w jedności. No proszę. Posłuchaj, takie jest motto wielu kościołów, ale nie jest to nasze motto. Wiesz, co mówię ludziom w naszym kościele? Jeżeli potrzebujesz takiego kościoła, to musisz go sobie poszukać. Ale nie próbuj zmienić na taką modłę naszego kościoła, bo jesteśmy inni. Taka jest u nas kultura. Nie jesteśmy kulturą prezbiteriańską, ani baptystyczną, ani metodystyczną, ani charyzmatyczną. Jesteśmy wspólnotą ewangelikalną, której kultura jest oparta na Biblii. Jesteśmy podobni do kilku innych kościołów, ale nie dokładnie tacy sami. I to się nam podoba. I prawdopodobnie właśnie dlatego tu jesteśmy. Choć oczywiście nie wszystko jest u nas doskonałe. A tak przy okazji, to chciałbym dodać takie małe ostrzeżenie. Zanim zmienisz kościół, bądź ostrożny. Dlaczego? Bo w to nowe miejsce zabierzesz siebie samego. I kiedy to zrobisz, to możliwe, że tam również nie wszystko będzie ci się podobało. Tak więc uczmy się żyć w ramach tego rodzaju łaski. Posłuchaj uważnie. Niechże w takiej sytuacji ten, który je wszystko, nie okazuje pogardy temu, który powstrzymuje się od pewnych pokarmów. I na odwrót. Ten ostatni niech nie rzuca wyroków potępienia na tego, który je wszystko. Werset czwarty rozpoczyna się od wspaniałego pytania. Kimże ty jesteś, że chciałbyś sobie przypisać prawo osądzenia czyjegoś sługi? Kim jest Pan, jeśli tak jest Jego sługa? Panem jest Bóg. Skoro służymy Bogu, wszystko, co robimy, powinniśmy robić dla Boga, który jest naszym Panem. Wszyscy zostaliśmy wybawieni z grzesznej przeszłości, ale w różny sposób zostaliśmy wychowani. Jesteśmy różni, mamy różne przekonania, ale odpowiadamy przed tym samym Panem. Panie, uczyń z nas jedno. Panie, trzymaj nas razem. Panie, daj nam zrozumienie, daj nam wytchnienie, daj nam łaskę. Uwolnij mnie od potrzeby korygowania i naprawiania wszystkich dookoła. Od tendencji, że jeśli ktoś się nie podporządkuje, to trzeba go wyrzucić. Nie postępujemy tak z naszymi dziećmi, tak więc powinieneś wiedzieć, że nie możemy postępować w ten sposób z innymi członkami Bożej rodziny. To jest zadaniem Boga, to On ma przymuszać swoich ludzi i robi to. Dlaczego? Czytajmy dalej. Kiedy indziej znów ktoś sądzi, że pewne dni są szczególnie ważne, a dla drugiego wszystkie dni są jednakowe,

Przecież to są święta. Co ze świętem zesłania Ducha Świętego? A co ze świętem Paschy? No ale teraz żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Co mamy w tych czasach zrobić z niedzielą? Nie możesz przecież zbezcześcić niedzieli i wykonywać w tym dniu jakiejś pracy. Wszędzie znajdziesz takich ludzi. Dla nich przestrzeganie pewnych dni jest ważne. Gdybyśmy mieszkali blisko plaży, to zapewne chodzilibyśmy w niedzielę na plażę. Chyba, że mielibyśmy takie przekonanie, że w niedzielę nie powinno się chodzić na plażę. Jakoś nigdy nie udało mi się zrozumieć takiej postawy. Ale są ludzie, którzy uważają, że niedziela nie jest dniem chodzenia na plażę. Niektórzy zaś twierdzą, że niedziela jest takim samym dniem jak czwartek, środa czy sobota. Dla nich każdy dzień jest taki sam. Chyba możesz się domyślić, do jakiej kategorii ja się zaliczam. Być może masz takie przekonanie, że niedziela jest dniem szczególnym i masz potrzeby, aby to określić i ustalić granice. Ale nie przerzucaj tego na mnie. To przekonanie jest twoje, dobrze? Chcesz żyć w takich sztywnych ramkach? Wiesz, co ci powiem? Masz do tego całkowite prawo. Jednak bądź ostrożny, by nie zmuszać do tego swoich dzieci, bo mogą tego nie kupić. Na jakiej podstawie formułujesz swoje przekonania? Jest bardzo prawdopodobne, że na podstawie przekonań i opinii twoich rodziców lub na podstawie doświadczeń, które były twoim udziałem. Dlatego czynisz różnicę między poszczególnymi dniami. Ale spójrz na werset 5, a zwłaszcza na jego zakończenie. Jeden i drugi może zostać przy swoim, byleby obaj byli przekonani o słuszności własnego sądu. Bardzo mi się to podoba. To jest właśnie łaska. Wiesz, na czym polega? Że musisz samodzielnie myśleć. Pewnego razu ktoś zadzwonił do naszej organizacji i zapytał, w co wierzy Chuck odnośnie takiej a takiej sprawy. I ktoś, kto odebrał ten telefon, odpowiedział, z tego co wiem, to Chuck nie wypowiadał się na ten temat. Dzwoniący jednak nie ustępował. Jednak nalegam, aby Chuck mi odpowiedział, skąd mamy wiedzieć, co robić, jeśli nam tego nie powie? Wiesz, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Dorośli. To nie jest moje zadanie, aby ci mówić, co masz robić. Masz przecież Biblię, tak samo jak ja. Masz Chrystusa i masz własne życie, które musisz przeżyć. Przeżywaj je. Nie czekaj na mnie. Jeżeli przejąłbyś wszystkie moje przekonania, to zaprowadziłoby cię to na bezdroża. Dlaczego? Bo twoje sumienie nie dałoby ci spokoju. Bo nie masz takiego poczucia jak ja, że powinieneś to zrobić. To działa też w drugą stronę. Mamy być przekonani o słuszności własnych sądów. Posłuchaj. Ten, który wyróżnia pewne dni, wyróżnia je po to, aby oddać cześć Panu. Mam taką nadzieję. Panie, to jest Twój dzień. W Twoim przypadku może to być środa, ponieważ w niedzielę pracujesz i nie możesz być wtedy częścią zebranej w kościele społeczności. Tak więc środa jest tym dniem, kiedy oddajesz Bogu chwałę i robisz to dla Pana. Podobnie jest z jedzeniem. I ten, który je wszystko, również postępuje tak, żeby uczcić Pana, składając mu dziękczynienie za każdy swój posiłek. Zresztą ten, który się powstrzymuje od pewnych pokarmów, również czyni to z myślą o przysporzeniu chwały Panu. I on także składa Bogu dziękczynienie. To jest wspaniałe. Jeżeli nie chcesz jeść, to nie jedz. Ale nie zmuszaj mnie, abym ja też nie jadł. Chcesz pościć? Nie przechwalaj się tym. Po prostu możesz sobie pościć. Schudnij, to jest wspaniałe. Ale nie zmuszaj mnie do tego, abym ja również schudł. Widzisz, jak to działa? Może myślisz, że to jest nudne i masz ochotę przestać słuchać. Rozumiem. To jest przecież takie oczywiste. To jest bardzo oczywiste, ale zostaliśmy tak bardzo obwarowani religią, że nie potrafimy samodzielnie myśleć. Zacznij żyć. Chrześcijaninie, jesteś na swoim. Oddawaj Bogu chwałę. Połącz się z Chrystusem. Ale nie czyń celem swojego życia innych ludzi, bo doprowadzą cię do szaleństwa. Jeśli im pozwolisz, jeśli będą mieli szansę, to będą ci mówić, jaki masz postawić każdy kolejny krok. Nie pozwól im na to. A tak przy okazji, to chciałbym jeszcze coś powiedzieć na temat kontroli i porównywania się. Uważaj na takich ludzi. To są zabójcy. Jeżeli dostaniesz się w otoczenie kontrolerów, to zwariujesz. Jeśli będziesz przebywał pośród ludzi, którzy stale coś lub kogoś porównują, to są to kolejni seryjni mordercy.
Zawsze ktoś będzie wyglądał lepiej, ktoś będzie szczuplejszy, ktoś będzie bardziej inteligentny, zawsze

0: że ktoś będzie zarabiał mniej lub więcej. Z którymś z nich zawsze będziesz walczył swoją pychą i zawiścią. Nie patrz na ludzi tak, jakby oni wyznaczali twoje standardy. To, co robimy, mamy robić dla Pana. Werset 7. W rzeczywistości nikt z nas ani nie żyje, ani nie umiera dla siebie samego. Bardzo mi się podoba ten werset. Ostatnio spotkaliśmy się w niewielkim gronie i rozmawialiśmy o kobiecie z naszego kościoła, która umiera. Ktoś zapytał, jak ona się miewa. Ktoś inny odpowiedział: rozmawiałem w tym tygodniu z jej mężem i powiedział, że każdego dnia coraz bardziej zbliża się do końca. Wszyscy westchnęliśmy. Wiesz dlaczego? Bo poczuliśmy gorący oddech śmierci na naszych plecach. Coś w nas umiera, kiedy umiera ktoś z nas. W zeszłym tygodniu jeden z moich przyjaciół objął mnie i wyszeptał do ucha: pamiętasz ten dzień w zeszłym roku? Tak. To właśnie wtedy umarł Ludwik. Tak. Wspominając go, zbliżyliśmy się do siebie. Gdy ktoś się cieszy, to jakże wspaniałe jest, gdy wraz z nim cieszy się całe ciało. To cudowne, gdy dostajemy jakąś dobrą wiadomość i wszyscy reagują w ten sam sposób. To jest wspaniałe, prawda? A nie słyszymy: no, bardzo ciekawe, co go skłoniło, żeby tak postąpić. Kiedy żyjemy, żyjemy dla Pana, a kiedy umieramy, to również dla Pana. W ten sposób, czy to żyjąc, czy umierając, należymy do Pana. Jak ci się to podoba? Czyż nie jest to piękne? Gdybyśmy wszyscy w to wierzyli, to bylibyśmy jak wielka sala pełna fortepianów, które wszystkie są nastrojone w tej samej tonacji. Nie dostrajamy jednego fortepianu do drugiego, ale stroimy je według tego samego wzorca. A tym wzorcem jest Chrystus i wszystkie one są w harmonii z Nim. I jeżeli wszystkie zostały nastrojone według tego samego wzorca, w tej samej tonacji, to można grać równocześnie na 100 fortepianach w jednej sali i żaden z nich nie będzie brzmiał fałszywie. Muszę ci coś opowiedzieć, choć wiem, że niektórzy dobrzy ludzie się z tym nie zgodzą. Otóż, kiedy studiowałem w seminarium w Dallas, to jedną z ważnych obserwacji, która otwarła mi oczy, było doświadczenie tego, że nie wszyscy moi profesorowie we wszystkim się ze sobą zgadzali. Pamiętam, że w swojej młodej niedojrzałości mówiłem: no przecież ledwo co słyszałem, jak dr X powiedział na ten temat to i to, a teraz dr Y mówi na ten sam temat zupełnie coś innego. I jak to jest, że dr X nie zgadza się z doktorem Y? Więc poszedłem z tym do doktora X. No cóż, powiedział, po prostu w tej sprawie nie zgadzam się z doktorem Y. Idę więc do Y, a ten mówi: no wiesz, tak już jest. Więc pytam: no to jak to właściwie jest? I mówię sam do siebie: skąd mam wiedzieć, w co wierzyć, jeżeli mi nie powiecie? Wiesz, co mi odpowiedzieli? Dorastaj, dojrzewaj, poznawaj to, co mówi księga. Masz własny rozum i używaj go. W epoce wiktoriańskiej w cudownej starej Anglii żyli dwaj wielcy mężowie Boży. Byli to Charles Haddon Spurgeon, który nie dożył nawet 60, oraz Joseph Parker, który urodził się 4 lata wcześniej i zmarł 10 lat później. Był starszy od Spurgeona i żył jeszcze dłużej, kiedy go już nie było. Byli bardzo zażyłymi przyjaciółmi. Wymieniali się mównicą w kościele. Obaj byli wspaniałymi mówcami. Słuchanie jednego było równie wspaniałe.
1: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
2: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
3: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
1: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
4: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
5: Salutări tuturor și bun găsit la debutul unei noi ediții a programului Viziune pentru Viață. Sperăm ca toate să vă meargă din plin. Dar ce gândiți, ce mai sperați atunci când nimic nu mai pare că merge bine? în momentele din viață în care toate ușile se închid și nu putem nici măcar să ne imaginăm dacă sau de unde va veni salvarea.